wiatr nocą gra, gdy cię ogarnie smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się przestają, a sercu jakoś źle. Nie patrz ponuro zaraz na świat, to nic, że gwiżdże wiatr. Zbraknie mu kiedyś tchu, sprzykrzy się gwizdać mu, a ty zapamiętaj.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musi.